0: ta cyganka.
1: Nie to diabła, nie to kośka. Nie to diabła, nie to kośka.
0: Nie to diabła, nie to kośka.